chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą. Masz moje słowo, chciałbym się wyjść.

0: Teraz to nabiera nowego znaczenia.
1: To?
2: No tak.
0: Smacznego.
3: Prasowanie tylko w Radiu SK.
4: To co, komuś kawki z mlekiem?
5: Aha.
0: Dziękujemy.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, ja mogłem wybrać.
3: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakbyś umiał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
3: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
4: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
5: 12. Nie. 24?
4: 3 razy 3 to ile?
5: 9.
4: 9. A 9 razy 3?
5: To jest problem.
4: 9 razy 2?
5: 32.
1: Ojej. Jakby
3: co, się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Trocki w newsach.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl,
0: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
6: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
12: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
11: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
13: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Duże przejaśnienie, chwile słoneczne prognozują nam na dziś synoptycy w Zamościu i w regionie. Opadów się nie spodziewamy, na termometrach w ciągu dnia powyżej 20 stopni. Jak na razie poranek jest nieco chłodniejszy, no i wietrznie może być dziś, a opady możliwe w drugiej połowie tego dnia.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: 6.30, to jest News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
18: SK Sport News.
17: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
19: Jankes. I Wiktor.
20: Wiktor.
19: W Radiu SK.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Wtorek.
3: Dzisiaj, ja cię kręcę. Słuchki naprawili i ci wokal od razu podkręcili.
1: Może coś tam przewiercili się kawałek za daleko, rzeczywiście.
4: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
14: Siemanko, Eska z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać na stopniach z tyłu. Pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
3: Była taka jakaś rymowanka, dzieci śmieci i coś te sprawy.
1: To mama jak...

0: całym kraju 6:38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja nie jednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki, gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mm-hmm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: To odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said!
5: Radio SK.
4: That's what she said!
6: Reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
7: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
8: To jak? Zrobimy to w łazience?
7: Ale co?
8: No wiesz, remont.
6: Wy też planujecie metamorfozę swojej łazienki? W salonie łazienek Blue Zamości znajdziecie wszystko, co potrzeba.
8: Ogromny wybór płytek, ceramiki, wanien i armatury oraz kabin prysznicowych od renomowanego producenta New Trendy.
6: A do tego wizualizacja łazienki za złotówkę, negocjacje cen i bezpłatna dostawa.
8: Salon łazienek Blue Zamość, Przemysłowa 22B, obok Galerii Twierdza. Zapraszamy!
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
9: To będzie ostatnia reklama.
6: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
10: I po reklamie.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boom Si Boom Si Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boom Si Boom Si Boom. A to, no, to, to, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10:07. Happy birthday to you,
2: Dominika. SK budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
3: Witam. Od której
1: już na nogach jesteś?
3: Boże, od 6:00.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiać wątpliwości, ty dzisiaj działasz w trybie 1 z 10, czyli...
4: Proszę na siebie.
5: Tak jest. Jednym słowem, sama zgłosiłaś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień, kiedy mój tata również się urodził, więc no, sami fajni ludzie tego dnia się urodzili, chciałam ci powiedzieć.
1: Brawo, brawo, no. Bravissimo.
5: Wszystkiego najlepszego, Dominika. My ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
3: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
1: A co robisz na co dzień, pochwal się?
3: Pracuję w sklepie spożywczym.
1: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
3: O, kochany, dużo się tam dzieje.
5: A co macie? No? Rzeczy.
3: Czasami się zdarza, wiesz?
1: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
3: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
1: Czteropak?
5: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
1: Po oczach.
3: Po oczach, po rękach.
1: No po czteropaku, no wchodzi facet bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko wyszło.
5: Dlatego Jakes nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
0: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
3: no, pewnie,
0: od nas
3: tak.
0: Wpada do kasy.
3: Elegancko!
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej, to będzie piękny dzień, zobaczysz.
3: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj teraz.
5: Oczywiście.
3: To pozdrawiam latki z 15 i rodziców z Węgrowa. I róbmy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę Eska będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę w newsach.
3: Reklama.

Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099.

0: promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrud, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W prognozach dla Zamościa na razie bez większych szans na opady. Na niebie dziś przewaga chwil słonecznych. Nawet jeśli momentami pojawiać się będzie zachmurzenie, to tylko chwilowo. W prognozach nieco mocniej wiejący wiatr, a ruch o poranku na zamojskich ulicach się nasila, więc uwaga.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
3: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
2: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 4.

0: 39 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
1: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
0: On tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
2: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz. Dziś drugi dzień zmagań maturalnych. Do egzaminu dojrzałości podchodzi w tym roku prawie 1500 absolwentów zamojskich liceów i techników.
4: Szczęścia szczególnie do tematów, żeby to były te tematy, na które oni znają odpowiedź.
3: Mówi Jerzy Michalski z Wydziału Oświaty w Zamościu. O 9 ruszą matematyczne zmagania. Wznowiono rozpoczęte jesienią prace remontowe kominów zabytkowego Podkarpia. Chodzi o gmach między ulicami Staszica, Łukasińskiego, Grodzką i Grecką na Starym Mieście. Znajdują się tam mieszkania administrowane przez ZGL. Mieszka tam około 50 rodzin.
2: Jan, Skana i Wiktor.
5: W Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
7: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
8: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
7: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
2: Jan, Skana i Wiktor.
8: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
6: No i co? No.
7: 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Dzisiaj nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Teraz będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze. A są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. Co, no. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
1: To ja przyjdę później.

0: odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba nadal nie powiedziałam, żeby
1: teraz
0: telefon
1: tramwaj, teraz utrzymać. Teraz trzeci samochód, teraz tramwaj. Czas na statek. Halo, halo, odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy, tu Eska.
2: Halo.
0: Dzień dobry.
1: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
0: Jednak na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem.
2: Roślina.
1: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
3: Drugie.
1: Inaczej się nie dało, oczywiście, kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi? Ja wiem.
0: To jest trudne.
4: Ja wiem.
1: Ja też wiem.
4: Ja też. Pan wie?
1: Nocą
2: się?
1: Tak! Nocą to się nogi pocą.
5: Czyż to jest oczywista oczywistość?
0: No nie wiem, chyba
5: że są odkryte. Chyba że są odkryte, to tak wtedy.
1: Uwaga!
5: Mniej.
1: Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
4: No.
2: Chyba nie wiem.
0: Odlot ściśle tajny. Faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
1: Mam taśmę profesjonalną.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dawaj.
5: Dziękuję.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
5: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu Eska, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
7: Witam, Bogdan.
1: Czwarte.
0: Bogdanie.
1: Bogdan, siła spokoju.
0: Bardzo dobrze, dzisiaj się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
7: Polski matematyk.

0: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
1: Głosu.
2: To też dobra odpowiedź.
3: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
0: Szóste.
3: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
1: No, tylko ze słyszenia.
3: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
1: Tak.
2: To jest dobra odpowiedź. Mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
0: Uwaga.
4: Szóste.
2: Siódme.
0: Siódme.
2: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
0: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
3: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
2: Bogdan! Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
1: Dzięki.
3: Dziękujemy, Bogdanku, wspaniały jesteś.
2: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
1: Pilnie pracuję.
2: To mam nadzieję, że szef nie zadzwoni dzisiaj do ciebie.
0: Wszystkim po drugiej stronie głośnika życzymy, jak dorośniecie, bądźcie jak Bogdan.
5: Siódme wygrywa.

0: Jak ja byłem w wieku Oskara Cymsa, też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Prącki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan.
1: Stefan.
0: Stefan.
2: Horngacha.
1: To jest nie fair. Moja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Właśnie. Guten Morgen.
2: W serwisie.
0: Morgen, guten.
2: To butem w mordę.
3: Tak. Jankes.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
7: Autopromocja. Reklama.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, no ładnie gramy, no to chodzą. No
1: jesteś
0: co?
1: Jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię.
1: Ty pierwszy, ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy.
2: Tutaj przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: Na ale jak kupisz sobie sznurowadeł, to będzie taniej.
1: No fajnie, dzięki. Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko,
1: masz jedno,
2: to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka.
0: Tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto.
1: Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.
4: Reklama. Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
7: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: 12 minut i będziesz z nami godzina 8, a tutaj Eska we wtorek 5 maja.
1: Eselko, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą, rozczochaną? Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Tak jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca.
5: W Radio SK.
6: Tak, słucham.
7: Dzień dobry, się ja do pana.

0: ucha, no. Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
0: Tak jestem.
2: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, dzisiaj do pana.

0: 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
1: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
0: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
1: no.
0: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
1: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
0: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
1: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drugiego paliwa.
0: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
1: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
0: To po co walizkę brać?
1: Jak to po co?
0: No, jak biorę z ciuchami walizkę i zostawię ją w depozycie i nie mam walizki.
1: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
0: Dlatego nie rozumie pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zabierać. To po co ją mam
1: proszę
0: brać?
1: Pana,

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Pięć, dzisiaj... Zara ma to.
1: To prawda.
2: Zara
1: pięć, mata. Właśnie dzisiaj ma też, na, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo,
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma to biletów.
3: Czy ktoś powie coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga. Dzwoni babuga.
2: Zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
4: Jankes i Wiktor. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe.

0: Do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Ruch pojazdów i pieszych o tej porze w Zamościu nasila się i będzie się jeszcze nasilać, bo poranny szczyt dopiero się rozkręca. Uwaga, w rejonie Pałowiaków, Kilińskiego, Chrubieszowskiej, Wyszyńskiego czy na dojeździe do ronda na Powiatowej. Rośnie temperatura w prognozach na dziś do 25 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako,

0: No i ładnie dolecieliśmy do 8.09 SK we wtorek, 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na SK.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury o godzinie 9.00. Dzisiaj piszą matmę. Ale jak się okazuje, nie wszystkim matura jest potrzebna do szczęścia, bo są gwiazdy, które zrobiły naprawdę wielkie kariery, a nie zdały matury.
1: No właśnie, bo nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie gwiazdę, jak moja przysłowie.
2: Pani Edyta Górniak.
0: O. Na przykład, kto tam jeszcze?
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Dawid też, nie? No. To niemożliwe, nie
2: zdarzowa. Agnieszka Chylińska.
0: Okay. Kaja, to wiem, że Kaja tam gdzieś też tam coś tam chyba nie bardzo. No. Maciek Maleńczuk, no można by tak długo jeszcze. Czy Książulo ponoć też nie ma matury.
1: U mnie sytuacja Kasiorema jest w ogóle całkowicie odwrócona.
2: To znaczy?
1: Zdałem maturę, ale nie zrobiłem żadnej kariery. Ja.

0: Czy wszyscy są gotowi na to, że... Halo? Dzień dobry?
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
2: Pewnie, że się uda. Dzwonimy, numerek już nawet wykręcony jest i uzyskaliśmy połączenie z naszą słuchaczką. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, dzień dobry.
4: Jak do ciebie mówić? Antonina, Tosia, czy może
3: Tola.
4: Maturzystka?
3: Tola będzie dobrze.
4: Tola.
2: Panie i panowie, ty jesteś taka uchachana, przecież ty idziesz na maturę z matmy,
3: no
2: dziewczyno.
4: A jak wczoraj poszło?
3: Dobrze, w miarę dobrze, chociaż załamały mnie tematy rozprawki, ale można było się odnieść do maty, więc dałam radę.
0: Jak to? Na maturze z polskiego do maty się odwołałaś?
3: Oczywiście, że tak.
0: To co to był za temat i co napisałaś?
3: Mhm. No o tym, jak inni, jak, kiedy jest ważne kiedy ważne są spostrzeżenia ludzi dla nas.
2: Okej, no to ciekawe. Ładnie, rzeczywiście.
4: A kiedy ty w ogóle matę poznałaś i jego muzykę?
3: Ja matę poznałam jeszcze 300 dni do matury, jak wychodziła epka jego na YouTube i na SoundCloud. I potem moja mama jest psychologiem w szkole w Warszawie i wybuchła wielka afera z patointeligencją. I pozdrawiam moją mamę, bo wie, że teraz słucha, bo odwiozła mnie na maturę i tak właśnie to się kręci już.
2: Rewelacja, naprawdę okej. Okay. No dobrze, czyli wczoraj było dobrze, dzisiaj też będzie dobrze, rozumiemy.
4: Wczoraj było podwójnie dobrze, bo wczoraj Tola miała jeszcze 18 urodziny do tego wszystkiego.
3: Tuszka, tak było.
0: Kiedy ostatnie egzaminy? Kiedy kończy się ten twój maraton
3: 20
0: maturalny?
3: 20 maja.
2: To jeszcze chwila.
0: Ja nie wiem, czy ty możesz 15 iść na Narodowy.
3: Powinnaś siedzieć
0: w domu i się uczyć jeszcze.
3: Mama powiedziała, to już będzie ostatnio.
2: No dobrze.
3: Mama pozwala.
4: To mamy dla ciebie bilety. Bilety na koncert maty na PGE Narodowym. Ale pod warunkiem, że będziesz najgłośniej śpiewać ze wszystkich.
3: Będę najgłośniej na świecie.
4: Tak coś czuję.
2: Ale teraz będzie ci się lepiej szło na egzamin? Chyba tak, prawda?
3: Na pewno.
2: No, takie mamy turbo doładowanie od nas specjalnie dla ciebie, ale super. No
4: i
2: dobrze.
4: Czy mamy kciuki, nie ściągaj.
3: Dziękuję, nie będę. Bardzo dziękuję.

0: 84 63 911 63.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
2: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
4: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
5: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10.30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie,
0: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
1: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
0: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, aha, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombry Homewrecker. Radio SK. Reklama.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
9: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
8: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Procki, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Pójdukoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Pójdukoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.pójdukoda.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak...

0: W Zamościu ekspozycje drzwi i podłóg. Farbakol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z Tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbakol. Starowiejska 23.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. 14 za 120 zł, 16 150 zł, nawet 20 tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
3: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K. Zamost.pl 793 905 085.
4: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Słonecznych chwil w Zamościu i w regionie brakować dziś nie powinno niemal przez cały dzień. Od jutra już więcej szans na zachmurzenie. Od czwartku synoptycy prognozują nam w regionie opady. W weekend nieco chłodniej ma się zrobić na Zamojszczyźnie, ale dziś do 26 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
11: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
10: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
12: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
10: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Roskosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
13: SK Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz na zamojskim stadionie przy Królowej Jadwigi dziś finał okręgowego Pucharu Polski. Szukujcie się na piłkarskie emocje. Zmierzą się hetman Zamości TKS Tomasowia Tomaszów-Lubelski. Stawką tego meczu jest przepustka do zmagań na szczeblu wojewódzkim. Pierwszy gwizdek o 17:00. W czwartek będzie można rozpocząć artystyczną, estradową przygodę. Zespół pieśni i tańca Zamojszczyzna szuka nowych członków do grup tanecznych. To propozycja dla dzieciaków z klas 1-3 szkół podstawowych. I właśnie na czwartek zaplanowano przesłuchania. Ruszą o godzinie 18:00 w Zamojskim Domu Kultury, więc już się szykujcie.
14: 2 minuty po godzinie 11:00. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi, to jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od Blecki.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi, człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki: umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć.

0: Everdream, Alex Warren za chwilę.
1: A to promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów

0: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów, licencje na drony, spadochrony. Szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarczycę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Kuban Mrozu i Faust na antenie Radia SK, Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Reklama.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i ZOO.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do

0: mi w biznesie obniżyć koszty. To byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Revia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się Westa, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku. Trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska. Już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa. Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Bud Development przy Lipsku.

0: Warszawskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Nieco mocniejsze podmuchy wiatru dziś utrzymują się w Zamościu i mogą przynosić chwilę ochłody, bo w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczyć możemy nawet do 27 stopni. Dużo słonecznych chwil też przed nami przez cały dzień. Od jutra już więcej chmur nad regionem, a w czwartek możliwe opady.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
11: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
10: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
12: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
13: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
10: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
14: SK Zamość. Na czasie.
15: I Monika Kowalewicz na spotkanie w Roztoczańskiej Puszczy z Czerwonym Kapturkiem, Wilkiem i Babcią zaprasza zamojski oddział PTTK. Przed nami 52. rajd Czerwony Kapturek, impreza dla wielbicieli podróżniczych klimatów 30 maja na Roztoczu. Zgłoszenia ruszyły, a szczegółowy regulamin wydarzenia wkrótce pojawić ma się na Facebooku zamojskiego PTTK. Piątkowy koncert Zamojskiej Orkiestry Symfonicznej odwołany. Namysłowiacy poinformowali, że wydarzenie pod tytułem W cieniu paryskiej opery nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od zamojskich muzyków, a bilety zwracać można w kasie orkiestry lub online.
16: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić.

0: paryskiej opery nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od zamojskich muzyków, a bilety zwracać można w kasie orkiestry lub online.
1: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić.

0: Eminem i dla wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do

0: 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: To jak? Zrobimy to w łazience?
1: Ale co?
2: No wiesz, remont.
3: Wy też planujecie metamorfozę swojej łazienki? W salonie łazienek Blue Zamość znajdziecie wszystko, co potrzeba.
2: Ogromny wybór płytek, ceramiki, wanien i armatury oraz kabin prysznicowych od renomowanego producenta New Trendy.
3: A do tego wizualizacja łazienki za złotówkę, negocjacje cen i bezpłatna dostawa.
2: Salon łazienek Blue.

0: może pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
2: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
3: Już 15 maja. Dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzieża robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP. Tomaszów Lubelski. Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
4: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
5: Hej, jak leci?
4: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
5: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
6: I po reklamie.

0: zaczynają się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just The Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur. Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
1: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było dlaczego ryby pływają przy dnie.
0: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
0: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
3: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I twój znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
15: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085. Yeah.

0: w mojej Biedronce.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobrej.

0: dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
1: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok Zoo wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i Zoo.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
7: I po reklamie.

0: Ja wszystko słyszę.
1: To nie to, co pani myśli.
0: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
2: Majowe promocje w Elawi.
3: O, cisza.
0: I wygoda.
4: No, teraz to ma sens.
2: Miała być tylko wymiana łóżka.
0: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
2: W Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
6: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
13: Hej, jak leci?
12: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
13: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Zamieszczanie i mieszkańcy regionu czekający na deszcz, a zwłaszcza rolnicy, doczekać się mają w czwartek, ale jak na razie jeszcze dużo słonecznych chwil w kolejnych godzinach przed nami na Zamojszczyźnie. Dziś w Grodzie Hetmana od 25 do nawet 27 stopni. Warunki biometeo mamy neutralne.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
18: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
17: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
19: SK Zamość. Na czasie.
20: I Monika Kowalewicz. Biegowe wyzwanie zamościanie mogą połączyć z pomaganiem innym. Tegoroczny PKO Bieg charytatywny odbędzie się na 20 stadionach lekkoatletycznych w całym kraju, także na zamojskim Osirze. Biegacze spotkają się tam 12 września i wystartują dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wkrótce ruszyć mają zapisy, a szczegóły śledzić można na Facebooku Osir Zamość. Maj w Zamojskim Domu Kultury będzie intensywny. Już jutro spektakl familijny Pułapka, w czwartek nabór do zespołu pieśni i tańca Zamojszczyzna. W planach jest też m.in. koncert na Dzień Mamy, a pod koniec miesiąca Laboratorium Małego Naukowca.
21: A wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na

To badanie naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą, jak słyszą, albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Ruletka i dwa dni w Radiu SK 16, a nawet już 17 minut po godzinie 13. Odkładanie wszystkiego na później skraca nam życie. Podobnie jak kilka innych rzeczy, dlatego że odkładanie na później, przewlekły stres, niewysypianie się, do tego samotność, a także zbyt dużo ludzi dookoła działają podobnie destrukcyjnie na nasz organizm jak picie alkoholu albo palenie papierosów, bo podobno już jeden wypalony papieros zabiera nam 11 minut z życia, ale takich czynników, które sprawiają, że żyjemy nawet, uwaga, o 20 lat krócej jest więcej. To jest na przykład brak aktywności fizycznej i do tego siedzący tryb życia. I nasza praca też tutaj nie pomaga, bo badacze stwierdzili, że długie dojazdy do pracy też tego życia sporo zabierają. Połączmy teraz kropki. Siedzący tryb życia, długie dojazdy do pracy. Siedzący tryb życia i długie dojazdy do pracy. Co trzeba byłoby zrobić, żeby żyć dłużej? No wstać, wyjść teraz z pracy i może już do niej nie wracać.
1: Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
8: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Gryszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Gryszta, RRSO 0%.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
12: Tak, w galerii Revia Park.
11: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
13: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
14: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
13: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
15: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
16: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna.

0: ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: I po reklamie.

0: Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: A może na koncert byście poszli?
1: Save My Love, Marshmello, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak wpadliście dziś na nasz Instagram, radio_SK, to mogliście zobaczyć, jak Mati Fuczyło łapie tych, którzy... Siódme poty zostawili nad arkuszem, a czasami pod krew i łzy do tego jeszcze, z matematyki i potem odpowiedzieli mu na kilka pytań dotyczących właśnie maty i dzięki temu dostali bilety na Narodowy po to, żeby w koncercie maty wziąć udział i móc to wszystko zobaczyć na żywo. Spokojnie, nie matura, lecz chęć szczera spowoduje, że na ten koncert też dotrzeć możecie. Wystarczy, że będziecie słuchać Radio SK, bo w tym tygodniu takie bilety dla was mamy. Miley Cyrus Flowers za chwilę. Mom.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko Twierdzy.
7: To jak? Zrobimy to w łazience?

0: Ale co?
1: No wiesz, remont.
0: Wy też planujecie metamorfozę swojej łazienki? W salonie łazienek Blue Zamość znajdziecie wszystko, co potrzeba.
1: Ogromny wybór płytek, ceramiki, wanien i armatury oraz kabin prysznicowych od renomowanego producenta New Trendy.
0: A do tego wizualizacja łazienki za złotówkę, negocjacje cen i bezpłatna dostawa.
1: Salon łazienek Blue Zamość, Przemysłowa 22B, obok Galerii Twierdza. Zapraszamy.
2: Nie ruszaj się.
1: Ja się nie ruszam.
2: To łóżko się rusza samo.
3: Ja wszystko słyszę.
2: To nie to, co pani myśli.
3: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
0: Majowe promocje w Elawi.
2: O, cisza.
3: I wygoda. No, teraz to ma sens.
4: Miała być tylko wymiana łóżka.
3: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
0: W Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
1: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
5: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz w ST.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z

0: Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Revia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Od jutra na Zamojszczyźnie więcej chmur, a popadać może od czwartku. Temperatury też będą spadać. Im bliżej weekendu, tym robić ma się chłodniej, ale jak na razie jeszcze do 25, może nawet 27 stopni w pełnym słońcu. Warunki biometeoneutralne. Ruch pojazdów na zamojskich ulicach powoli się rozkręca.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka, to na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
15: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
14: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
16: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz, do jutra w Zamościu potrwa konferencja.

0: Konferencja o adaptacji do zmian klimatu na terenach objętych ochroną konserwatorską. Wydarzenie gromadzi ekspertów z całego kraju, pracowników urzędów miast, makroregionu Polski Wschodniej, konserwatorów zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych biorą udział w prelekcjach i warsztatach. Będą też zwiedzać Zamość. Trwają matury w Zamościu. Niemal 1500 absolwentów zamojskich liceów i techników podeszło dziś do podstawy z matematyki.
1: Zasady się nie zmieniły. Każdy ma prawo wybrać o 5 przedmiotów dodatkowych.
0: Mówi Jerzy Michalski z Wydziału Oświaty w Zamościu. Jutro języki obce.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
4: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 3 minuty po godzinie 15. Dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
5: i Pawełek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: Niby niebezpieczna, jakże przyjemny popołudniu. Dangerous od Davida Getty i sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w Wesce po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena, pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki Esce.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy to pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca w Radiu Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na esk.pl.
2: Autopromocja.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stylu.

0: to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stylu.

0: Lidl wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: w mojej Biedronce.
1: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
2: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
5: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
4: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na wysokości zamojskich marketów i galerii możecie napotkać się większy ruch pojazdów, ale też pieszych czy rowerzystów. Zamościanie po pracy ruszają na popołudniowe zakupy. Uwaga też na wylotówkach z Zamościa. Tam policja może mierzyć prędkość w nocy w regionie do 10 stopni, jutro w dzień do 23.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
11: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
10: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego uniwersytetu.

0: Zmieniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
1: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
0: O czym informowała Natalia Czarnuch, przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
2: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz, egzaminy na prawko dla zapisujących się od dziś będą droższe. Zamojski WORT wprowadza uchwalony przez Sejmik Województwa stawki za teorię. Kursanci zapłacą 59 zł, za praktyczny egzamin na osobówki 239, wyższe kategorie to już prawie 60 zł więcej. W przyszłym roku na tory na Lubelszczyźnie wyjadą nowoczesne pociągi hybrydowe, obsłużą lokalne trasy na Zamojszczyźnie.
4: Z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też z Zamościa do Warszawy.
3: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Od grudnia pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę.
2: Rzuć na luz!
5: Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruz. To będzie nasze dzisiejsze hasło po 16, 3 minuty po, a za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z Matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o Matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
6: Dzisiaj była matura z Maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
5: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: A teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tupirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też nam coś powiedz
0: o sobie.
2: A może
0: właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia?

0: Gosia jest?
1: No, szczerze, wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
0: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
1: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
0: Okej, okay, dobra. A chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
1: Nie.
2: No jak to nie? No przecież...
0: A Harry Styles? Tylko jeden, dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
1: Chcemy.
0: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
1: 11.
0: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam, za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
1: Okay? Dobrze.
0: Super. Radio SK. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
3: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
4: Nie ruszaj się.
5: Ja się nie ruszam.
4: To łóżko się rusza samo.
5: Ja wszystko słyszę.
4: To nie to, co pani myśli.
5: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
3: Majowe promocje w Elawi.
4: O, cisza.
5: I wygoda.
6: No, teraz to ma sens.
7: Miała być tylko wymiana łóżka.
5: A mamy spokój.
6: I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
3: W Elawi. Komfort, który nie skrzypi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O, masz wiadomość.
11: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
10: Super, tylko co im damy w prezencie?
11: Nie mam pojęcia. Kopertę?
10: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
11: Brzmi trochę filmowo.
10: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
11: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
10: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
12: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
13: I po reklamie.

0: kolejny numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał, po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja, chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy Think About Us. To musi być Sonny Fodera w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
9: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
8: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
14: Tak, w galerii Revia Park.
13: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
15: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
22: I po reklamie.

0: dźwięki numeru Hollow od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
6: To jak? Zrobimy to w łazience?
5: Ale co?
6: No wiesz, remont.
7: Wy też planujecie metamorfozę swojej łazienki? W salonie łazienek Blue Zamość znajdziecie wszystko, co potrzeba.
8: Ogromny wybór płytek, ceramiki, wanien i armatury oraz kabin prysznicowych od renomowanego producenta New Trendy.
7: A do tego wizualizacja łazienki za złotówkę, negocjacje cen i bezpłatna dostawa.
8: Salon łazienek Blue Zamość, Przemysłowa 22B, obok Galerii Twierdza. Zapraszamy!
9: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś z

0: Leć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Pujdukoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do Galerii Drewna Pujdukoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.pujdukoda.pl.
2: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Wzmożony ruch na większości zamojskich ulic i krzyżówek możemy teraz zaobserwować, ale i na trasach Zamojszczyzny jest intensywnie. Tam niewykluczone policyjne pomiary i kontrole. Jedźcie bezpiecznie. Warunki biometeo bez większego wpływu na samopoczucie. Temperatury w nocy spadną do 10 stopni, a jutro już więcej chmur.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
11: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
12: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
11: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
10: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienia na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
13: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
10: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Pole-Regio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
14: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
10: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
15: SK Zamość News.
9: I Monika Kowalewicz. Sezon kąpielowy nad Zamojskim Zalewem Miejskim potrwa w tym roku od 26 czerwca do końca sierpnia. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą ratownicy. Na plaży nad zalewem już można odpoczywać. Są drewniane leszaki i wypożyczalnia sprzętu, a krajobraz tradycyjnie już urozmaicają egzotyczne palmy, które dziś powróciły nad zalew. W kwietniu zamojscy strażacy interweniowali 235 razy, głównie po wichurach, gasili też pożary i uwalniali dzikie zwierzęta.
16: Zaplątanego w siatce ogrodzeniowej jelonka.
9: Mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży, a w maju druhowie zapraszają dzieciaki na dni otwartych strażnic.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK.
20: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Kwadrans.pl w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadziu. Dzień dobry, pięknie,
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszę się pani,
1: tak,
0: że zagra z nami pani w kolejną edycję Zabawy, co Pawełek trzyma w ręku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Doskonale. Panie Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę.
0: No. To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuś cię to wyrwali. Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie robi się. Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za taski.
0: Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, o, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej nie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski, Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
0: No to super, nawet. To próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie Jadzia w stronę.
1: Prostokątne.
2: Jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
0: A, Arek, poszedłeś po zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
0: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
0: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
2: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
5: Autopromocja.
6: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
7: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
9: Autopromocja. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: Pani Jadzia i Mosiman, underneath Pani Pawełku. Moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka
2: i
0: była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz
2: jest
3: na ten
2: przedmiot? Jest prostokątne i to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nieprawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
3: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
4: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
0: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
0: Dokładnie, Pawełek jeszcze
4: dobrze, że lato jest, dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
0: Dokładnie, Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
1: I co?
0: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
0: I powiedz, jakie to uczucie, pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
1: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
0: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowicę.

0: Majestygi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: I po reklamie.

0: Na pewno dla nas nie wszystko jedno i absolutnie nie wszystko źle. Włączcie Radio SK i zapewnijcie sobie dostawę dobrego humoru także po godzinie 18, kiedy antenę przejmie Łukasz Zduńczyk i najlepsze hity na czasie. Dobry wieczór, dzień dobry, Łukaszu.
1: I najlepsze bilety będą, bo znowu mamy zaproszenia na koncert Maty na Narodowym.
2: A, ja Łukasz, ty to szalony jesteś, naprawdę. No, dobrze.
0: Wszystko dla was. Bądźcie od 18 także ze SK-ą.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
4: Masz pasję? Szukasz wiedzy? Chcesz budować kompetencje przyszłości? Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza. Już 25 maja wyruszamy w trasę Pasja, Wiedza, Kompetencje. Lifelong Learning w praktyce. Bo człowiek też potrzebuje aktualizacji. Na trasie 5 miast. Inspirujące prelekcje, nowoczesne warsztaty, a w Lublinie dodatkowo wielkie targi edukacyjno-zawodowe. Uczenie się to podróż, nie przystanek. Liczba miejsc limitowana. Zapisy od 15 maja na zsulublin.pl. Projekt realizowany w ramach inwestycji A3.1.1 KPO PN. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja.

0: kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
2: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko stresuj zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Pogodną noc prognozują w Zamościu i w regionie synoptycy z temperaturami około 10 stopni na plusie. Jutro w ciągu dnia do 23, na niebie na zmianę chmury i przejaśnienia, do tego nieco mocniej wiejący wiatr, a od czwartku w regionie może już zrobić się deszczowo, ale i chłodniej.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
10: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
9: A przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
11: SK Sport News.
9: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
11: SK Zamość News.
12: I Monika Kowalowicz. Zamojscy policjanci podpowiedzą, jak nie dać się oszukać. Wolontariusze Akademii Zamojskiej doradzą, jak być bezpiecznym w domu. Będzie też spotkanie z psychologiem o przemocy domowej. To podczas bezpłatnych warsztatów dla zamojskich seniorów. Zaprasza MCPR. Spotkanie 13 maja w Klubie Seniora w Świetlicy Osiedlowej przy Orzeszkowej 28. 863 miliony złotych dla emerytów i rencistów z Lubelszczyzny, także tych zamojskich. ZUS zakończył wypłatę tegorocznych trzynastek.

0: Na miejscu jest już 20 zawodników.
1: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalowicz. Zamojscy policjanci podpowiedzą, jak nie dać się oszukać. Wolontariusze Akademii Zamojskiej doradzą, jak być bezpiecznym w domu. Będzie też spotkanie z psychologiem o przemocy domowej. To podczas bezpłatnych warsztatów dla zamojskich seniorów. Zaprasza MCPR. Spotkanie 13 maja w Klubie Seniora w Świetlicy Osiedlowej przy Orzeszkowej 28. 863 miliony złotych dla emerytów i rencistów z Lubelszczyzny, także tych zamojskich. ZUS zakończył wypłatę tegorocznych trzynastek.

0: Cień. Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Dodatkowe świadczenie to w tym roku niemal 2000 zł.
1: Imprezka.
2: Imprezka. I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała, wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście, może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney Polak i PZ już teraz.

0: Letka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Swoje

Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!

0: Inwestycja w jednym.
1: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
0: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
2: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
3: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
4: Hej, jak leci?
3: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
4: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
2: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
5: I po reklamie.

0: Juste, Jack Stel i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.

0: z Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.
1: Radio SK. Reklama.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl. 793 905 085.
11: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzieża robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
12: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501 117 105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: oferty specjalnej, pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
2: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
4: I po reklamie.
5: Zamość na czasie.
6: I Monika Kowalewicz. Wielkie święto zamojskich studentów już 15 maja podczas juwenaliów Akademii Zamojskiej nie zabraknie najlepszych brzmień. Uczelnia wkrótce ogłosić artystów, którzy zagrają, ale będą też sety DJ-skie oraz fotostrefę. Wstęp wolny dla wszystkich spragnionych dobrej zabawy. Impreza od 17 na Zamojskim Rynku Wielkim. Akademia Zamojska czeka na Was 15 maja pod ratuszem. A w stolicy naszego województwa pierwsza impreza rusza już w ten piątek. Będą to juwenalia Politechniki Lubelskiej. Natomiast na 15 i 16 maja zaplanowano Lublinalia. Na scenie pojawią się m.in. Grupson, Oskar Cyms, Zalia Tymek, ale też Smolasty czy Modelki.
7: Muzyką się żyje.
8: SK zabiera Was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych.

0: pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu. Bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy domu. No to te 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ruszamy z hitami na czasie. No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. No bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić, niedoszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale
0: napisałaś
1: można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład. Styl.
0: Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na B, mowo, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Szafir. No, Szafir oczywiście się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.

0: z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku. Co to za numer?
1: Lorette de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się

0: Wojtkiem Szczęsnym w teledysku. Co to za numer?
1: Lorette de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się

0: Oczywiście.
1: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na narodowy na matę. Dobrej zabawy życzę.
0: Dziękuję pięknie, naprawdę.
1: Trzymaj się, Gawrysia, hej.
0: Dziękuję, pa, pa.
1: Gabrysia, czekaj, a lubisz gipsa?
0: Lubię.
1: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: Z nami nie zaśniecie przed kolacją. Tu jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Best Bank.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarczycę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metke i Wszystkie hity zaczynają się w SC. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

I tak się właśnie fajnie odpoczywa z wieczornymi hitami na czasie na antenie Eski. Nowy Teddy Swims, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Zamość na czasie.
17: I Monika Kowalawicz, Zamojski Dom Kultury rozpoczyna akcję promującą tegoroczne Zamojskie Lato Teatralne. Na początek w mieście pojawiają się plakaty inspirowane hasłem tej odsłony, a brzmiono jest późno. Organizatorzy czekają na skojarzenia z nim,

0: zostawić w komentarzach pod postem na fejsie ZDK-u. 51. Zamojskie Lato Teatralne ruszy 19 czerwca. Do 4 lipca w Grodzie Hetmana tradycyjnie już królować będą teatry ze swoimi spektaklami. A jeszcze przed startem, nieco wcześniej, bo w połowie czerwca będą warsztaty pisania recenzji teatralnych. Te propozycje ZDK kieruje do nieco starszych zamościan. Do zapowiedzi tej dobrze znanej imprezy będziemy jeszcze powracać.
1: Muzyką się żyje.
2: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan. Ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDS 2115, Oki, Japson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbałagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie. No i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak SK coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent D.O.D. i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. D.O.D. i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i po pojutrze. Dużo tych biletów dla was. Mamy zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert Światowej Gwiazdy.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił.
5: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
3: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
3: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
5: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w

0: Znajomość otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas. Wznieś swoją przyszłość wyżej.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
3: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: To jak? Zrobimy to w łazience?
3: Ale co?
4: No wiesz, remont.
5: Wy też planujecie metamorfozę swojej łazienki? W salonie łazienek Blue Zamość znajdziecie wszystko, co potrzeba.
6: Ogromny wybór płytek, ceramiki, wanien i armatury oraz kabin prysznicowych od renomowanego producenta New Trendy.
5: A do tego wizualizacja łazienki za złotówkę, negocjacje cen i bezpłatna dostawa.
6: Salon łazienek Blue Zamość, Przemysłowa 22B, obok Galerii Twierdza. Zapraszamy!
5: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

Ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugotowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

Kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21, czyli dokładnie za 5 minut drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Puy Ducoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeriny, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Puy Ducoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.puydukoda.pl.
6: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K z most.pl 793 905 085.
7: Nie ruszaj się.
8: Ja się nie ruszam.
7: To łóżko się rusza samo.
8: Ja wszystko słyszę.
7: To nie to, co pani myśli.
8: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
9: Majowe promocje w Elawi.
7: O, cisza.
8: I wygoda.
10: No, teraz to ma sens.
11: Miała być tylko wymiana łóżka.
8: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
9: W Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
12: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
13: Tak, w galerii Revia Park.
12: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
14: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Monika Kowalewicz, do zobaczenia będzie rodzinny spektakl o względności. Słowo i jego definicja mogą wydawać się trudne, ale temat jest dobrze znany, bo będzie to historia o człowieku. Nad jego losami pochylą się pies, kot, świnia, niedźwiedź i zając. Grupa teatralna Glosa, działająca w ZDK-u, zaprasza na spektakl pod tytułem Pułapka dla widzów powyżej 5 roku życia. W środę o 17 w sali widowiskowej ZDK-u wstęp jest wolny, a szczegóły macie na stronie placówki. A jeśli wolicie kinowe emocje, w piątek Zamojskie Centrum Kultury Filmowej zaprosi na kolejny kobiecy wieczór w stylowym. O 18.00 do zobaczenia będzie film Diabeł ubiera się u Prady. Część druga. Przed seansem będą niespodzianki.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Zamość News.
1: Kłaniam się nisko, Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Rozpoczynamy magazyn Radia SK Zamość. Pod koniec roku pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. Zapowiedział to w stolicy naszego województwa wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia. Zmiany odczuć mają także podróżni z Zamojszczyzny, zapowiada je wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak.
2: Włącznie rozmawialiśmy o tym, co w programie Kolej Plus i kiedy będziemy realizować to połączenie Lublin-Łęczna, 17 km nowej linii kolejowej. Planujemy pozwolenie na budowę uzyskać w trzecim kwartale 2028 roku, żeby na przełomie 28-29 już wchodzić, mówiąc kolokwialnie, na robotę, na plac budowy i w 31 roku to połączenie oddać. Wiele tematów w bliższym horyzoncie czasowym, bo w tym roku chcemy poprawiać dalej połączenie Lublina z Warszawą i dołożyć kolejne pociągi, żeby zamknąć taki cykl dojazdu Lublin-Warszawa, żeby był pociąg co godzinę. Mamy 40% ponad wzrost liczby pasażerów w relacji Lublin-Warszawa przez 2 lata, dlatego że skróciliśmy czas przejazdu i dlatego że zwiększyliśmy liczbę połączeń. Od grudnia nowy rozkład jazdy i to nowe połączenie do Warszawy, ale też od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin-Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe, Opole. I w przyszłym roku ważny dla nas punkt programu, bo będziemy mieli nowe pociągi produkcji nowosądeckiego Newagu, które obsłużą trasy w ramach tak zwanego programu kolei lokalnych społeczności. Chcemy na Lubelszczyźnie. To będą trasy w całym kraju rozwijane w ramach tych nowych połączeń z wykorzystaniem nowych pociągów, a na Lubelszczyźnie, też na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy. To będą pociągi spalinowo-elektryczne, czyli takie możliwe do wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, jedziemy z wykorzystaniem prądu, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, jedziemy z wykorzystaniem silnika diesla. Rozwój połączeń to jest dla nas ten punkt, bo mamy coraz więcej dobrej infrastruktury o dobrych parametrach. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby było więcej połączeń. W Ministerstwie Infrastruktury to naturalnie te połączenia dalekobieżne, realizowane przez PKP Intercity, ale też ważne jest, żeby, i tutaj liczę na współpracę, żeby szczególnie połączenia w regionie, te służące do codziennych dojazdów, żeby one się rozwijały. To jest oczywiście w gestii pana marszałka. Ważne, żeby tu była synergia. Jedziemy szybko pociągiem dalekobieżnym, przesiadamy się na pociąg regionalny, jedziemy do Łęcznej w perspektywie następnych 5 lat, jedziemy do Zamościa, jedziemy do Chełma, jedziemy do wielu innych miejscowości w regionie. Stąd stawiamy bardzo mocno na te działania takie podzielone na taką pracę u podstaw, o której często mówię, taką pracę organiczną, że jest już dobrze, ale chcemy, żeby było lepiej. I to jest związane z tą zwiększeniem liczby połączeń. Takie prace w średnim horyzoncie, właśnie jak Łęczna, budowa tego połączenia, 17 km nowej linii, ale też musimy myśleć o takich zupełnie nowych tematach w transporcie kolejowym. To jest przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Lublin-Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się kilka lat temu. Widzimy, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości, bo to wszystko, co się dzieje w programie Kolej Plus, te 5 projektów, one są ważne. Jednak takim prawdziwym, takim zupełnie nową jakością, to jednak jest budowa całkowicie nowej infrastruktury kolejowej. Na to też musimy stawiać i o tym powiemy sobie więcej w czerwcu tego roku, bo przedstawimy całościowy plan pod hasłem zintegrowanej sieci kolejowej, budowy nowych odcinków linii kolejowych, uzupełniania istniejących odcinków linii kolejowych, często przez jakieś elementy o mniejszym charakterze, ale pozwalające przede wszystkim skracać czas przejazdu i na to, tak jak powiedziałem, mocno stawiamy. Oferta, czas przejazdu, infrastruktura nowa, krótsze odcinki, takie jak 17 km Łęczne, infrastruktura nowa na dłuższych odcinkach, jak Lublin-Zamość do granicy z Ukrainą. I ważne, żeby w każdym roku, gdy wchodzi nowy rozkład jazdy, on zawsze wchodzi w życie w grudniu, pojawiło się coś, co daje nową jakość, jeśli chodzi o to, co oferujemy pasażerom.
1: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii dołęcznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w roku 2031.
0: SK Zamość.
1: Wznowiono rozpoczęte jesienią prace remontowe kominów zabytkowego Podkarpia. Chodzi o gmach między ulicami Staszica Łukasińskiego, Grodzką i Grecką na Starym Mieście w Zamościu. To okazały późno-barokowy klasztor i szpital z kościołem Bonifratrów, ufundowany w 1657 roku przez biskupa Mikołaja Świerskiego, sufragana chełmskiego. Znajdują się tam mieszkania administrowane przez ZGL, mieszka w nich około 50 rodzin. Inwestycji w grodzie hetmana mamy zresztą więcej. Do 19 maja miasto Zamość szuka wykonawcy, który rozbuduje zieloną infrastrukturę. Ratusz zapowiada wielkie donice z cegły na rynku Nowego Miasta. Będą to dwa pojemniki z zielenią w formie donicy murowanej z cegły klinkierowej z miejscami odpoczynku w postaci zespolonych ławek. Wykonawca, który wygra przetarg, stworzy też miejsce wypoczynku z wykorzystaniem elementów zielonej infrastruktury na terenie zielonym nad Łabuńką od strony ulicy Weteranów. Ma to być pergola ze stolikiem i ławkami, huśtawka, stojak na rowery oraz kosze na śmieci. Do tego nowe nasadzenia, a ostatni element zadania to zazielenienie przystanku autobusowego przy Jana Pawła II. To elementy większego projektu o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Maturalny maraton trwa. Zamojska młodzież ma już za sobą pisemną podstawę z języka polskiego oraz matematykę, również na poziomie podstawowym. Przed nimi jeszcze język obcy i wybrane przedmioty. Egzamin dojrzałości, często nazywany bywa jednym z najważniejszych sprawdzianów w życiu młodych zamościan. Sprawdzamy więc, jak wspominają go przedstawiciele władz miasta.
3: Zwolak Rafał, prezydent miasta Zamościa. Chodziłem do technikum elektrycznego w Lublinie. Fajne czasy. Lublin, dlatego że zależało mi na tym, żeby być wtedy elektronikiem. Klasa RTV, IAGD, elektrotechnika, bardzo trudny przedmiot, liczby zespolone. Jedno zadanie liczyło się nawet więcej niż tą godzinę lekcyjną. I maturę zdałem dobrze. I z polskiego dobrze napisałem, i z matematyki, i zdawałem wtedy język rosyjski, bo to były takie czasy, że uczyliśmy się tego języka rosyjskiego. Ja miło wspominam tą maturę, chociaż to był w ogóle okres chyba najfajniejszy w moim życiu. Polski, matematykę, historię. Czy stres był? Nie, jakoś się nie stresowałem. Wszyscy z mojej klasy zdali maturę. No i pozdrawiam tych wszystkich maturzystów, którzy teraz się stresują. Oczywiście życzę im połamania długopisów, żeby się nie poddawali, żeby wierzyli w siebie. Strach przed przeszkodą jest większy niż sama przeszkoda, pisał jeden z pisarzy, Paulo Coelho. I to jest prawda. Czyli już później, gdy minie ten strach, to wszyscy maturzyści zobaczą, że to wcale nie było takie straszne, że to było łatwe. My się przekonywaliśmy do tego, przekonaliśmy i też oni się przekonają. Trzymamy kciuki, powodzenia. Jesteście najlepsi, jesteście najważniejsi, głowa do góry.
4: Marek Kudela, wiceprezydent miasta Zamość. No, matura to już 37 lat temu, także to jest 89 rok. No na pewno pewne emocje były. Człowiek wchodzi w ten egzamin dojrzałości. Ten ostatni okres to była intensywna praca, dzień, noc, prawda? Ale z perspektywy czasu może łatwiej mi teraz o tym mówić. I to starałem się przekazywać maturzystom, żeby podchodzić do tego spokojnie, bez wielkich emocji. Także myślę, że nie jest to coś strasznego. Na pewno jest to, rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. I dzisiaj pozostaje mi życzyć wszystkim maturzystom jak najlepszych wyników i spełnienia swoich marzeń w przyszłości.
5: A z jakich przedmiotów pan zdawał?
4: Ja Byłem w klasie biologiczno-chemicznej, także zdawałem język polski, matematykę i biologię z elementami chemii.
5: Pamięta pan może jakieś pytania czy tematy?
4: Powiem szczerze, że nie bardzo pamiętam już. To już tak długi czas jest. Starałem się ostatnio nawet przypomnieć sobie, ale no, niestety nie pamiętam już. Najlepszego dla wszystkich maturzystów. Mam nadzieję, że te wyniki będą bardzo dobre, jak i każde marzenie każdego maturzysty zostanie spełnione, czyli dostanie się na wymarzone studia.
1: Przewodniczący Rady Miasta Zamość, Piotr Błażewicz.
6: Nasze matury troszeczkę inaczej wyglądały niż te co teraz i tak naprawdę moje przygotowania do matury to było wszystko tak naprawdę, tak? Przerabianie wszystkiego, czytanie lektur. To był na pewno moment stresu. No udało się, tak? I mówię, tak naprawdę

0: Polska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o tegorocznych maturach.
2: Wszystkim życzę, żeby mieli dużo szczęścia, szczęścia szczególnie do tematów.
3: Matematyka podstawowa, damy radę. Mimo tego, że my jesteśmy na podstawie, to jesteśmy dobrej myśli.
4: No, to jest chyba największe wyzwanie dla mnie, ale...
1: Będzie też o modzie.
5: Też modą możemy bardzo wiele pokazać, możemy modą zaprotestować.
1: I krasnym stawie.
6: I moim zdaniem faktycznie nazwa Krasnego Stawu pochodzi faktycznie od miejsca, od topografii.
0: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Trwają matury w Zamościu. W tym roku zdaje prawie 1500 osób. We wtorek, 5 kwietnia, zamojscy maturzyści zdawali matematykę. To drugi przedmiot z listy egzaminów maturzystów. Przed matmą zapytaliśmy uczniów pierwszego LO o ich wrażenia. W tym magazynie będzie o samych maturach oraz sonda wśród uczniów.
2: Jerzy Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. W tym roku 1043 uczniów liceum ogólnokształcącego, 418 uczniów techników i 37 uczniów szkoły branżowej drugiego stopnia. Egzaminy tradycyjnie te same, zasady się nie zmieniły. Są matematyka i język obcy. I dodatkowo każdy ma prawo wybrać od 1 do 5 przedmiotów dodatkowo. Wszystkim życzę, żeby mieli dużo szczęścia, szczególnie do tematów, żeby to były te tematy, na które oni znają odpowiedź.
1: W wtorek maturzyści zdawali matematykę. Przed egzaminem maturalnym zapytaliśmy licealistów pierwszego LO, jak się czują przed egzaminem.
7: No myślę, że spokojnie dzisiaj.
8: A czego się spodziewa?
7: O, myślę, że w sumie to mogą zaskoczyć, bo w marcu zaskoczyli to i dzisiaj też może być ciekawe.
8: A czego byś nie chciał dostać?
7: Oj, no to najtrudniejsza pewnie geometria analityczna, ale no, damy sobie radę, będzie dobrze.
3: Dobrze, nie jesteśmy zestresowane.
8: W ogóle?
3: Nie, tak,
8: to tylko matematyka.
3: Matematyka podstawowa, damy radę. Mimo tego, że my jesteśmy na podstawie, to jesteśmy dobrej myśli.
4: No, to jest chyba największe wyzwanie dla mnie, ale raczej dobrej myśli jestem.
8: Czego nie chciałbyś dostać?
4: Poniżej 30%.
9: Bardzo nie chciałabym optymalizacji za 4 punkty i dowodu z geometrii, ale tak ogólnie no, to reszta może być.
10: No ja bym chyba nie chciała reszty dzielenia z resztą, bo no nie umiem tego.
11: Z matematyką z rozszerzenia raczej w porządku, prawda? To nie ma nic strasznego na podstawie. Zobaczymy, jak będzie z rozszerzeniem.
12: Podstawa z matematyki raczej będzie git. To ogarniamy całą trójką, także powinno być dobrze.
13: Wszystko w porządku, raczej będzie wysoki wynik, także nie ma się co martwić. Na spokojnie.
1: Teraz w naszym magazynie powiemy o modzie. O szczegółach opowie Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
5: Moda to jest takim wyznacznikiem i statusu społecznego była. W zasadzie po dzień dzisiejszy jest. Też modą możemy bardzo wiele pokazać, możemy modą zaprotestować. Przed powstaniem styczniowym ogłoszono w zaborze rosyjskim żałobę narodową. I wyglądało to w ten sposób, że każda kobieta, która czuła się patriotką, przywdziała czerń. To było niesamowicie, na pewno musiało to niesamowicie wyglądać, kiedy cała Warszawa chodziła w czerni. No, czy te osoby, które były tam prorosyjskie, nie. Natomiast no, było to tak widoczny ten sprzeciw, że władze carskie zakazały noszenia kobietom czerni odgórnie. Żeby nosić żałobę, trzeba było mieć pozwolenie i zezwalano na tam bodaj kilka tygodni tylko. Nie tak jak jest standardowo, że jeżeli nam ktoś bliski umrze, no to czy pół roku, czy rok. Tutaj było bodaj do 6 tygodni. Także moda nam bardzo wiele mówi. Mówimy o słynnym stroju kontuszowym, tym uznawanym za narodowe Polski. Kontusze były przewiązywane pasami kontuszowymi i zawiązanie pasa na prawą bądź lewą stronę mówiło nam, jakiego się jest wyznania. Zawiązanie pasa, czy zawiązanie pasa w danym kolorze, czy na różny kolor, bo pasy były często wielokolorowe, można je było złożyć na różne strony, mówiło nam, w jakim szlachcic jest nastroju. Także ta moda przekazuje nam bardzo wiele. To pokazujemy na naszej wystawie, to też o tym też opowiadamy, oprowadzając nasze grupy. Też mamy takie ciekawe rzeczy i w zasadzie unikalne, bo no, nasza wystawa się zmienia i tak naprawdę w różnym czasie można zobaczyć różne stroje, ale mamy czy mundur milicji ordynackiej, czy na przykład mamy stroje eksponowane, które podarowali nam sami zamościanie, więc to też już jest taka bardzo żywa historia. Mamy stroje, które są związane z historią miasta Zamościa, bo mamy na przykład strój drugiego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. I dlaczego akurat drugi pułk piechoty Księstwa Warszawskiego? Dlatego, że był to jeden z oddziałów, który zdobył miasto Zamość szturmem. Wszak

0: Jak wiadomo, miasto Zamość, twierdza zamojska była to twierdza nigdy nie zdobyta szturmem przez obce wojska, a polskim się udało. A ta moda jest takim impulsem do tego, że móc jeszcze tę historię opowiedzieć.
1: A ja chciałam jeszcze dopytać, jak kobiety się ubierały w dawnym Zamościu, na przykład od XVI wieku?
0: Tak naprawdę, jeżeli zaczniemy od tej końcówki XVI wieku, no przecież Zamość 1580 rok założenia, to stroje były takie, jeżeli mówimy o tych wyższych warstwach społecznych, suknie były dosyć mocno zakryte. Kobieta powinna mieć przykryte włosy, czy to czepcem, czy chustą, czy na przykład bardzo modne ówcześnie było tak zwane krinale. To pewnie Państwo kojarzycie, bo w różnych bajkach księżniczki mają taką siateczkę z perukami na włosach czasami. No i właśnie to jest to krinale włoskie, które przywędrowało z mody włoskiej i właśnie co by tych włosów nie pokazywać, to one w ten sposób były zbierane w tą siatkę i przykrywane. Także na przykład modne, jeżeli panie zastanawiają się, jaka biżuteria jest modna, to perły są zawsze modne. To jest taka uniwersalna biżuteria, którą można założyć, aczkolwiek zmienia się sposób ich noszenia. Bo na przykład w XVI wieku mamy modne długie sznury pereł, a w XVII krótkie przy szyi. Najbardziej eleganckie były i najbardziej pożądane przez panie takie rzadkie kolory pereł, czy czarne, czy w jakimś takim innym odcieniu, ale także o kształcie łezki, ponieważ on się o wiele rzadziej pojawiał, a wiadomo, co rzadsze, tym bardziej pożądane. Później, jeżeli wchodzimy w tą modę wieku XVII, ona się nam cały czas zmienia, ewoluuje, natomiast na przykład w XVII wieku można było już trochę więcej kobietom, bo one już nie musiały mieć przykrytych ramion. Tutaj dekolty ramiona były bardzo mocno wręcz eksponowane, przynajmniej w tych sferach dworskich. Tutaj też trzeba rozróżnić te warstw, poszczególnych warstw społecznych. Czy mieszczanki, czy chłopki, no troszeczkę skromniej się ubierały mimo wszystko. Chociaż to też różnie bywało, na przykład jeżeli mamy do czynienia z bogatym mieszczaństwem, no to mieszczanki bardzo często podążały za tą modą wyższych sfer i nawet czasami bywało tak w niektórych miastach, że szlachta była troszeczkę zazdrosna o to, że mieszczanie są tak bogaci i było specjalne prawo, które zakazywało na przykład noszenia danego koloru kobietom, czy jakiejś ilości koronek, no różnie było to regulowane. Także, tak jak mówiłam, znów wracamy do tych zagadnień takich modowych i tego, jak moda wpływa i jak można nią jakby sterować w pewnym sensie. I tutaj też, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, to pani dekolty eksponowały, to też zaczęły o nie dbać i takie XVII-wieczne poradniki mówiły, że żeby dekolt wyglądał pięknie i ponętnie. Myślę, że można to spróbować, że na pewno nie zaszkodzi, chociaż różnie to bywało z tymi dawnymi miksturami, ale żeby dekolt wyglądał ładnie, powinno się robić układy z liści mięty. Także tak sobie radziły ówczesne panie. Co ciekawe, spokojnie można było w XVII wieku przy takich balach czy jakichś oficjalnych spotkaniach wyeksponować dosyć dużo piersi, a nie wypadało pokazać łydek. Zresztą te nogi przez część wieków były takie bardzo ukrywane właśnie. Zresztą to na pewno Państwo doskonale wiecie, że kobieta w dawnych czasach nosiła spódnicę czy suknię. Nie można było, nie wypadało kobiecie wkładać spodni. To dopiero XX wiek na to w końcu zezwolił. Ale tak naprawdę jakieś takie skrócenie się tych strojów to dopiero również początkiem XX wieku zaczęły nam się te spódnice skracać. No, dwudziestolecie międzywojenne już nawet można było gdzieś tam kolanko pokazać, ale to jest dopiero wiek XX. Natomiast kiedy przejdziemy sobie z wieku XVII, kontynuując naszą podróż taką bardzo szybką przez epoki modowe, wchodzimy w wiek XVIII. Wiek XVIII jest takim bardzo ciekawym wiekiem, ponieważ już w zasadzie ta moda była w XVII wieku. Dawniej uważano, że najbardziej atrakcyjna kobietą jest ta, która ma szerokie biodra. Zupełnie niesłusznie było to wiązane z tym, że uważano, że kobiecie łatwiej będzie urodzić dziecka. To kiedyś było bardzo ważny wyznacznik. W związku z tym panie już od XVII wieku tak naprawdę sobie te biodra próbowały troszeczkę sztucznie poszerzyć. I o ile w XVII wieku to jeszcze było takie w miarę, dlatego że panie zakładały w pasie taki wałeczek, który sprawiał, że rzeczywiście optycznie wyglądało te biodra na większe. W XVIII już ten wałek zmienił się w tak zwany panier. Panier to był taki stelaż, bardzo szeroki w zasadzie już w latach 60. XVIII wieku, bo był na tyle szeroki, że przez takie węższe drzwi to pani przodem wejść nie mogła, musiała przechodzić bokiem. XVIII wiek to także okres, kiedy od połowy XVIII wieku były bardzo modne peruki i jeżeli mówimy już o takich sytuacjach bardzo dworskich i wyjściowych, to taką najbardziej wyjściową i elegancką suknią była tak

0: Nazywana robe à la française, czyli suknia w stylu francuskim, nazywana czasami po prostu robą. Jeżeli ktoś powiedział roba w XVIII wieku, to było wiadomo, że to chodzi właśnie o tą suknię w stylu francuskim. Ona się charakteryzowała właśnie bardzo szerokim panierem w tej wersji wyjściowej, z tyłu taką plisą, która sprawiała, że wyglądała troszeczkę suknia jak peleryna. No i do takiej sukni zakładało się właśnie bardzo dużą perukę. I im większa w pewnym momencie, tym lepsza. Oczywiście to cały czas o roszczeniu mówimy, bo gdybyśmy tak się przyjrzeli kolejnym dziesięcioleciom danego wieku, to tak naprawdę ta moda była różna. No i z tego wieku XVIII, takiego bardzo szerokiego, nagle wpadamy, może tak nie nagle, to się stopniowo zmienia ta moda już pod koniec wieku XVIII, ale w XIX wieku, na początku, w okresie napoleońskim, wojen napoleońskich, mamy modę nawiązującą troszeczkę do kultury antycznej, dlatego że ideałem kobiecego piękna jest kobieta o figurze kolumny antycznej, ponieważ, jak wiemy, te dawniej marmurowe kolumny, one już w zasadzie w tym XIX czy współcześnie są wyblaknięte, one już nie mają tych kolorów, ten marmur blaknie na słońcu, szczególnie w tych miejscach, chociażby w Grecji, więc takimi kolorami, które były na początku wieku XIX bardzo modne, to były właśnie białe czy kremowe, takie jasne i rzeczywiście tutaj nam w ogóle stan podchodzi do góry i są nawet takie kroje sukien, które nawiązują do kroju kolumny, wręcz łącznie z tym, że rękawy są tak zaaranżowane jak kolumna korynska, czyli z taką ślimacznicą, jakby te rękawy udają tą ślimacznicę. No i to jest też okres tych wojen napoleońskich, więc i także w modzie męskiej się troszeczkę dzieje, no bo z kolei panowie noszą do mundurów wysokie, jeżeli mówimy o Wojsku Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Polskiego, wysokie czaka, które tak naprawdę sprawiają, że panowie są o wiele, wiele wyżsi i górują paniami. Także u nas w ogóle też chyba trzeba powiedzieć, że mundur też jest w pewnym sensie modą. I też mimo tego, że bardzo często mówi się, że a wojsko, no to wojsko poukładane, to też wojsko ulegało modom, ale to myślę, że panowie mogą troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. XIX wiek też jest bardzo mocno zróżnicowany, bo na początku mamy te sukienki takie zwiewne, bardzo romantyczne. Państwo kojarzycie być może, czy pana Tadeusza, czy lubicie czytać powieści Jane Austen, to jest właśnie ta moda. Tak później mamy połowę wieku XIX, gdzie mamy wielkie krynoliny, którymi znów się nie do końca mieszczą panie w drzwiach, jeżeli są wąskie. Po czym mamy tiurniury, to są z kolei suknie z takim jakby kaczym kuperkiem i później znowu wracamy do takich bardzo zwiewnych sukienek okresu secesji. Secesja jest to taka moda przełomowa, bo ona nam zahacza wiek, o koniec XIX wieku i wiek XX. No i w XX wieku mamy tą rewolucję modową. Podczas I wojny światowej tak naprawdę ze względu na brak materiałów zaczynają nam się skracać te sukienki. Już panie spokojnie mogło pokazywać łydki. No i później mamy tą tak naprawdę modę lat 20. Mamy Coco Chanel, która wprowadza małą czarną, która tak naprawdę nam dosyć mocno rewolucjonizuje modę. Chociaż to nie tylko jej zasługa. To taka najbardziej chyba znana postać, ale tak naprawdę to już był taka... To się musiało chyba wydarzyć. No i już tak naprawdę w latach 20. spokojnie panie mogą nosić spodnie. Bardzo często modę lat 20. i 30. wrzucamy do jednego worka. A tak naprawdę to znów są dwie różne mody, bo moda lat 20. to jest moda na kobietę chłopczycę. Panie walczą o prawa wyborcze, panie próbują troszeczkę ukrywać atuty swojego ciała, bo nie jest podkreślony ani biust, ani biodra, ani pas, bo te sukienki są takie z obniżonym stanem i nie podkreślające tego. Panie ścinają włosy, bo bardzo modną fryzurą jest ta słynna fryzura na boba. Natomiast moda lat 30. to jest już troszeczkę powrót do kobiecości. Sukienki są dotaliowane, półłydki, też takie bardzo, bardzo kobiece. No i myślę, że tą modę już po II wojnie światowej to państwo o wiele lepiej kojarzycie tak naprawdę, czy nasze mamy, czy nasze babcie. Gdzieś tam na pewno są znane te historie z albumów rodzinnych. I też u nas właśnie, już jeżeli chodzi o tą modę powojenną, to prezentujemy już oryginalne stroje i tak jak już wcześniej wspominałam, częściowo przekazane nam przez zamościan.
1: Nasz magazyn kończymy opowieścią o Krasnym Stawie, będzie o historii powstania tego miasta, będzie też o Muzeum Regionalnym.
2: Konrad Grochecki, pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie. Zajmuje się archeologią przede wszystkim i również historią. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie, które powstało w roku 1958. Można powiedzieć, że od tego czasu bardzo się rozwinęło to muzeum. Jest to jedno z większych muzeów w ogóle na Lubelszczyźnie. No, wiemy, że nie możemy konkurować z Muzeum Narodowym w Lublinie, ale jednak myślę, że mamy taki

Wish.net troszeczkę inny i myślę, że jest to bardzo ciekawe muzeum. Dotyczy ono przede wszystkim regionu ziemi krasnostawskiej, jeżeli możemy tak to określić. Oczywiście oprócz historii, archeologii tych najbliższych obszarów, w muzeum opowiadamy również o historii sztuki. No, etnografia również obowiązkowo się tutaj znajduje. Mamy bardzo ciekawe podziemia. No, myślę, że tak faktycznie tak jest. Świadczy to zachwyt, czy wręcz można powiedzieć zaskoczenie osób, które odwiedzają Muzeum Regionalne w Krasnostawie. Co jest też ciekawe, że to muzeum, można powiedzieć, powinno być bardziej dostępne do zwiedzania, czy w zasadzie powinno o nim być wiadomo więcej. Natomiast położenie Krasnego Stawu od wielu lat już, można powiedzieć, jest takie trochę nieszczęśliwe, ponieważ w zasadzie tak też mieszkańcy mówią, że jest to takie rondo, gdzie nasze miasto, gdzie po prostu możemy skręcić albo na Chełm, albo na Zamość, albo na Lublin, ale gdy ktoś zatrzyma się, czasami bardzo przez przypadek, to wstępuje do naszego muzeum i po prostu mówi, że faktycznie to jest zaskoczenie bardzo, można powiedzieć, takie, które powoduje, że ci ludzie chcą wracać i do Krasnego Stawu, też do naszego muzeum i opowiadają o nim innym osobom i też te inne osoby przyjeżdżają. No ale niestety, jak już wspomniałem, to rondo, czy określenie tego Krasnego Stawu jako takiego ronda do tych ważniejszych miast, jednak pokutuje, ale mam nadzieję, że może w przyszłości się to zmieni. Krasny Staw jest to miasto, które zostało lokowane na prawie magdeburskim, niemieckim w 1394 roku. Akt ten został spisany w Krakowie, a podpisał go nasz król Władysław Jagiełło. Było to jedno wtedy, jak dobrze pamiętam, z kilku miast na Rusi Czerwonej, które zostało lokowane w ten właśnie sposób. Czyli na prawie magdeburskim, z rynkiem, z targami, z przywilejami, które były związane z prawem magdeburskim. No i również w niedługim bardzo czasie musiało to miasto powstać właśnie po tym roku 1394, bo sam akt, spisany akt, nie jest czas, kiedy miasto powstaje. Miasto to jeszcze kilka lat, zanim po prostu ruszą prace. I najprawdopodobniej też tak było z Krasnym Stawem, które moim zdaniem i to, co się obserwuje w źródłach archeologicznych, powstało na tak zwanym surowym korzeniu, czyli tutaj żadnej osady jakiejś takiej większej nie było. Natomiast to trzeba podkreślić, że Krasny Staw nazywany był kiedyś Szczekarzewem i ten Szczekarzew łączony jest z grodem, który między innymi pojawia się w Krynice Halicko-Włodzimierskiej po raz pierwszy w roku 1221. I ten gród najprawdopodobniej nie leżał tutaj, gdzie dzisiejszy rynek, czyli to centrum Krasnego Stawu, ale po drugiej stronie, po wschodniej stronie rzeki Wieprz. Co jest ciekawe, muzeum nasze prowadzi również badania, które by potwierdziły tą tezę, że faktycznie tak było. Do tej pory, zanim zacząłem się też interesować tym problemem, próbowano w innym miejscu lokować ten jeszcze latopisowy, wczesnośredniowieczny gród Szczekarzew. Takim punktem, który gdzieś tam się zawsze pojawia w opowieściach o Krasnym Stawie, jest jego określenie. Co ogólnie oznacza Krasny Staw? Oczywiście tutaj może być to związane, podaje się zazwyczaj legendę o żonie, przyszłej żonie Władysława Jagiełły, czyli Sofii Holsztańskiej, która miała po prostu zatrzymać się w Krasnym Stawie. Krasnego Stawu jeszcze wtedy nie było, ale zobaczyć piękny staw i powiedzieć, jaki Krasny Staw. Ale jeszcze są

takim punktem, który gdzieś tam się zawsze pojawia w opowieściach o Krasnystawie, jest jego określenie. Co ogólnie oznacza Krasnystaw? Oczywiście tutaj może być to związane, podaje się zazwyczaj legendę o żonie, przyszłej żonie Władysława Jagiełły, czyli Sofii Holsztańskiej, która miała po prostu zatrzymać się w Krasnystawie. Krasnego stawu jeszcze wtedy nie było, ale zobaczyć piękny staw i powiedzieć, jaki krasny staw. Ale jeszcze są

się przy samym mieście. Mamy sporo źródeł pisanych właśnie opisujących ten staw. Nawet na mapie XVIII-wiecznej Delillego ten staw, wielki staw, został zaznaczony. Kiedy on zaczął, kiedy przestał funkcjonować, tego dokładnie nie wiemy, ale w XV, XVI, no i jeszcze XVII wieku na pewno ten staw funkcjonował bardzo dobrze. No z tego okresu zazwyczaj właśnie pochodzą te źródła, które opisują rybitwów, czyli tych, którzy poławiają ryby w Kresnym Stawie między innymi, i tak to po prostu miało wyglądać. I moim zdaniem faktycznie nazwa Kresnego Stawu pochodzi faktycznie od miejsca, od topografii, gdzie został on ulokowany, a Kresny Staw też, no, można powiedzieć, został ulokowany w tym miejscu, gdzie rzeka Żółkiewka wpada do rzeki Wieprz. I to jest też taka, można tak powiedzieć, że na przestrzeni wielu kilometrów to mamy taką w zasadzie w tym miejscu, gdzie powstał Kresny Staw, taka gardziel, najwęższa część łącząca dolinę rzeki Wieprz. Takim ciekawym miejscem w Kresnym Stawie w przeszłości, również teraz, ale pod względem archeologicznym już tylko, jest miejsce po zamku krasnostawskim. Uważa się, czy w przewodnikach nawet pojawiają się takie informacje, że ten zamek został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Oczywiście, czy tak było? Raczej nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem raczej tak nie było. Raczej ten zamek krasnostawski powstał właśnie dopiero po tym, jak miasto zostało lokowane, już za czasów Jagiellonów, być może Władysława Jagieły, za jego czasów panowania, bądź któregoś jego z synów. Chociaż tam też w źródłach się pojawia, że Jagieło między innymi tutaj leczył chorą nogę, którą złamał. Natomiast sam zamek, z pewnością to wiemy, został rozebrany po 1811 roku, po wielkim pożarze miasta. No, ta rozbiórka też najprawdopodobniej trwała kilka lat, być może już w 1820 już praktycznie śladu po tym zamku nie było. Natomiast co jest ważne, to to, że w tym miejscu, no można powiedzieć, jest to dzisiaj obszar częściowo amfiteatru, częściowo warsztatów szkoły zawodowej w Kresnym Stawie. Znajduje się dzisiaj, bo w latach 20. i 20. wieku były dwie takie budowle, ale długie ujeżdżalnie carskie. Jedna z nich w 1939 roku została zbombardowana i dzisiaj nie istnieje, natomiast druga przetrwała do dzisiaj i znajdują się tam obecnie warsztaty szkolne. I najprawdopodobniej, czy też to też wynika w dużej mierze z badań archeologicznych z lat 80., gdzie pan Boruch prowadził tam pracę na miejscu, gdzie znajdował się dzisiaj zamek, to te dawne stajnie zostały wybudowane na fundamentach jakichś struktur związanych właśnie z zamkiem krasnostawskim. Czy to z tym domem mieszkalnym, który się znajdował na zamku? No najprawdopodobniej tak, bo dodatkowo gdzieś te w ogóle ilustracje tego zamku pojawiają się w tej historii bardzo skromnie, ponieważ między innymi jest to wyobrażenie zamku krasnostawskiego już takiego ze schyłku XVIII, początku XIX wieku w wykonaniu Zygmunta Fogla, który namalował dwie akwarelki. Jedna dzisiaj już zupełnie, ta młodsza, zaginęła najprawdopodobniej podczas II wojny światowej, powstania warszawskiego, natomiast druga jest dzisiaj dostępna w zbiorach archiwum Uniwersytetu Warszawskiego i między innymi jej jak gdyby kopię możemy zobaczyć w Muzeum Krasnostawskim. Ale co jest ciekawe, można powiedzieć, że trochę takie długie wprowadzenie dotyczące tego zamku, do tego, co chciałbym powiedzieć, bo z pewnością wiemy, że był to zamek starościński, czyli tutaj starosta pełnił swoje funkcje w tym zamku, przyjmował gości, ale również ze źródeł wiemy, że przebywały tutaj koronowane głowy takie jak Władysław III Warneńczyk, Zygmunt III Waza, Władysław Waza, Jan Kazimierz, Jan Sobieski i między innymi po raz ostatni Stanisław August Poniatowski, dla którego jedna z sal została wyremontowana, gdy on wybierał się właśnie do Rosji w wyprawie do Katarzyny Carycy. Natomiast ja tutaj chciałbym powiedzieć, że oprócz tych koronowanych głów przez rok od 1588 roku była, można powiedzieć, prawie koronowana głowa. Chodzi mi tutaj o Maksymiliana III Habsburga, który na zamku krasnostawskim spędził w niewoli właśnie ten ponad, nieco ponad rok. Po przegranej bitwie pod Byczyną w 1588 roku trafił do powstającego wtedy Zamościa. Zabrał go stamtąd, czy pokonał, Jan Zamoyski, i później okazało się, że ten Maksymilian chce uciec z Zamościa, więc po prostu szybko go osadzono w Kresnym Stawie, ponieważ Kresny Staw miał mury miejskie, co też jest ważne w XVI wieku, jak opisywało się Kresny Staw, no to mówiono, że mury krasnostawskie bardzo dużo znaczą w koronie. Dlatego też najprawdopodobniej z tego nowo powstającego Zamościa szybko go przetransportowano do Kresnego Stawu Maksymiliana III Habsburga, osadzono go w Złotej Klatce, czyli na zamku krasnostawskim, i tutaj łatwiej było go pilnować oczywiście. Ze źródeł wiemy też, że pilnowało go ponad 300 strażników, żołnierzy, którymi zarządzał dziadek, bądź pradziadek, teraz już zapomniałem dokładnie, ale przyszłego króla Polski Jana III Sobieskiego. Co jest ważne, to to, że no, pojawia się też taki list związany właśnie z takim delegatem

pieskim, który opisywał, czy temu Maksymilianowi jest tutaj w tym mieście dobrze, czy nie ma jakichś wielkich problemów. I okazało się, że w tym liście możemy przeczytać, że jak najbardziej poczuł się już lepiej na zdrowiu psychicznym, bo jednak faktycznie taka bitwa przegrana i to, że chciał zostać królem Polski, bo właśnie o to tutaj chodziło, prawda? W zasadzie on po prostu czuje się już lepiej psychicznie. Ten legat papieski opisał go również, jego wygląd w zasadzie, można powiedzieć właśnie, że opisał, że jest dobrze zbudowany, przystojniejszy od swoich braci, bo tutaj wiemy oczywiście, jak Habsburgowie wyglądają, to możemy sobie wyobrazić, ale co jest też ciekawe, to, że w Krasnystawie miał chodzić Maksymilian na długie spacery, z tego listu to wiemy, miał również chodzić na msze święte i grać w piłkę. Ta piłka, która jest określona mianem Palamalia. No, dzisiaj nam to może się oczywiście kojarzyć z papierosami, bo marka papierosów została ukuta od tej gry, ale ta gra w zasadzie, która została wynaleziona pod koniec średniowiecza w Neapolu, wygląda troszeczkę jak golf, tylko że należy za pomocą młotka, czyli tego maleusa, wbić palle, czyli do bramki piłkę za pomocą jak najmniejszej ilości uderzeń. I tak między innymi ten Maksymilian III Habsburg relaksował się w Krasnystawie. Także to też jest taka dość ciekawa historia. Może uda się zrobić jakiś event, gdzie po prostu moglibyśmy zobaczyć, jak przywrócić tę grę, ponieważ w zasadzie ona dzisiaj wyszła z użytku. Chociaż, co jest ciekawe, to nazwa po niej nadal gdzieś jest. Ulice w Europie, na przykład w Londynie jest Palmer Street, bo chodziło o to po prostu, żeby do tej gry potrzebne było długie boisko. I tam też handlowano, gdy nie grano w grę. Natomiast to jest ciekawe, że później jak ta gra wyszła z użytku, to te boiska przemianowano właśnie albo na jakieś takie miejsca handlowe, albo na ulicę, jak w Londynie. Palmer Street to jest taka reprezentatywna ulica, a na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy ogólnie Ameryce Północnej, centra handlowe też określone są jako malls, czyli po prostu od młotka tego, którym grano właśnie w Palmar. Znajdujemy się obecnie w podziemiach Kolegium Pojezuickiego, czyli w podziemiach muzeum. Od 2008 roku możemy zwiedzać te podziemia. No, można powiedzieć, że możemy się nawet w nich troszeczkę zgubić, ponieważ wiją się tutaj korytarze, mamy troszeczkę takich odnóg od właśnie tych piwnic. No i mniej więcej myślę, że znajdujemy się na około 10 metrów, może trochę mniej, w dół. Jakbyśmy zeszli sobie na taki poziom najniższy, to faktycznie myślę, że byłoby te 10 metrów. Niestety, to co tutaj widzimy, jest tylko pewną taką namiastką tego, co znajduje się pod samym miastem, pod Krasnystawem. Oczywiście są też legendy z tym związane, że tunele prowadzą od samego Krasnystawu do później miejscowości Krupę, do zamku, z Krupego aż do Mauzoleum Orzechowskich i dalej do Chełma. Myślę, że legendy pozostawmy legendą. Natomiast faktycznie rozbudowana sieć piwnic, która tutaj powstawała, jest faktem. W 1976 roku przyjechali specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej, żeby zrobić taką kwerendę właśnie piwnic. Oni też wtedy prowadzili pracę w Sandomierzu, w Lublinie i w Rzeszowie. W tych miejscowościach powstały trasy turystyczne, no dzięki właśnie takim kwerendom, czy po prostu rozpoznaniu tych piwnic. Natomiast no, w Krasnystawie nie zdecydowano się na realizację jakiejś takiej trasy turystycznej, ale wtedy, ile dobrze pamiętam, nawet dwie piwnice były dostępne na czwartej kondygnacji, jak to jest określane, to mniej więcej 16-18 metrów w dół i faktycznie jest ta sieć rozbudowana. Niestety od tych lat 70. bardzo często zasypywano, zagruzowywano te piwnice, zabezpieczano je, ponieważ jeszcze w latach 80., jeszcze w latach na początku 90. po prostu pojawiały się objawy tego, że gdzieś tu przy rynku znajdują się dawne piwnice i zapadała się ziemia, czy nawet ulica, no i wtedy po prostu należało to zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie było podobnej sytuacji. Natomiast, co jest też ważne, dlaczego Krasnystaw ma taką rozbudowaną sieć piwnic? To dlatego, że jak już wspomnieliśmy wcześniej, miał mury miejskie. Te mury miejskie powodowały to, że miasto nie mogło wszerz się tak rozrastać, tylko musiało, jeżeli dobrze funkcjonowało na szlaku, musiało po prostu albo zbudować się ku górze, albo ku dołowi. Tak jak na przykład włoskie miasta bardzo często pieły się po prostu, tak tutaj Krasnystaw schodził w dół, żeby zdobyć tą powierzchnię magazynową i żeby móc przechowywać jakieś materiały, czy coś, co należało składować w piwnicach, to właśnie wtedy one powstawały. Co jest też ważne, znajdując się teraz w podziemiach muzeum, możemy zaobserwować, że piwnice wyglądają troszeczkę inaczej, są różne sklepienia. To wynika z tego, że te piwnice nie powstały w momencie, kiedy tutaj pojawili się jezuici i zaczęli budować kolegium jezuickie, tylko wcześniej, a ci jezuici wykorzystali starsze piwnice domów miejskich, które znajdowały się na tym terenie przed, można powiedzieć tutaj, XVIII wiekiem, bo tutaj mamy jakieś takie nawet wątki starsze, jakieś późno średniowieczne, widzimy również gotyckie, ale

0: przede wszystkim też mamy jakieś takie elementy 16-17 wieczne w tych piwnicach, no, które też myślę, że kryją trochę takich tajemnic. Między innymi na jednej ze ścian ktoś wydrapał w przyszłości swoje imię i nazwisko. Stanisławus Sankowski. Anno Domini, też taki dopisek jest, tylko niestety nie możemy już odczytać roku, czyli tego roku pańskiego. I też poszukujemy, kim mógł być ten właśnie człowiek, który podpisał się w piwnicach Kolegium Jezuickiego.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. W naszym programie mówiliśmy o maturach w Zamościu. Pytaliśmy też uczniów pierwszego LO w Zamościu, jakie były ich wrażenia przed matematyką. W naszym magazynie było również o modzie. Ale to nie wszystko. Mówiliśmy również o historii Kresnego Stawu oraz o historii Muzeum Regionalnym w tym miasteczku. To już naprawdę wszystko w naszym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami. Polecam kolejne nasze magazyny. Zapraszam do ich słuchania. Warto też odwiedzać naszą stronę internetową zamojsk.pl. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnych magazynach Zamojskiej Eski. Bądźcie z nami.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama. Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego.

0: fizycznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka, bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
1: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
2: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
2: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Swoje!

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SKPL, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być